0: Dziękujemy Państwu bardzo. Do zobaczenia, dobranoc. Cześć!
1: Wiesz, co jest w tym wszystkim najzabawniejsze? Że kiedy w 1986 roku świat zachwycał się filmem Poltergeist 2, nikt nie zauważył, że prawdziwy horror dział się za kulisami, bo zmarły na planie aktorzy byli tak naprawdę balsamowani i używani jako rekwizyty w scenach ze szkieletami, co w sumie idealnie pasuje do klimatu, jaki serwuje w Nightmarek. Bo po co wydawać tysiące na gumowe modele, skoro natura zostawiła po sobie taką uroczą pamiątkę? A teraz, kiedy już wiesz, że to, co widzisz na ekranie, może być całkiem dosłownie martwe, poczuj ten ciężki bit i pozwól sobie na odrobinę niepokoju w X-Vibe, bo teraz 21 Pilots i Stressed Out lecą prosto w Twoją stronę w X-Vibe.

Hej, tu Mariola z Grabiny. Słuchajcie, mam totalny armagedon w garażu, bo wszystko wywaliło się na auto. Więc puszczajcie mi Cover Me in Sunshine od Pink, Willow Sage Heart, żeby jakoś przetrwać ten syf w Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

2004 roku fani filmu Polarny Ekspres przeżyli szok, gdy zobaczyli cyfrowo wygenerowane twarze postaci przypominające martwe kukły z horroru klasy B. Bo technologia motion capture była wtedy w powijakach i wyglądała jak tania podróbka życie. A teraz posłuchaj, jak brzmi prawdziwy ból w wykonaniu Baim i utworu Dwa Serca, Dwa Smutki w klimacie X-Var.

siedzisz w ciemności, a ja zastanawiam się, czy wiesz, że w 1986 roku w filmie Poltergeist, druga część, ekipa musiała sprowadzić prawdziwe ludzkie szkielety do sceny w basenie, bo plastikowe modele wyglądały zbyt tanio. Tak, budżet był spory, ale najwyraźniej etyka była w tamtych czasach opcjonalnym dodatkiem do scenariusza. Pomyśl o tym, gdy następnym razem będziesz oglądać ten stary hit, bo ten bit w twojej głowie to pewnie echa zmęczonych duszyczek, które miały być tylko rekwizytem. Absurd goni absurd, a my tkwimy w tym razem w X-Vibe, gdzie nawet trupy musiały zagrać swoje w rytm szaleństwa. Pora na dawkę hiszpańskiego słońca, które rozpuści ten mrok, więc Enrique Iglesias, December Bueno oraz Gente de Zona i ich Bailando wlecą teraz w X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Hej, tu Mariola z Grabiny. Słuchajcie, mam totalny armagedon w garażu, bo wszystko wywaliło się na auto. Więc puszczajcie mi Cover Me in Sunshine od Pink, Willow Sage Heart, żeby jakoś przetrwać ten syf w Radio X Vibe.

0: panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda.
1: Tu Radio X-Vibe. Kiedyś to było lepiej, ale wtedy też nikt nie miał Netflixa, więc...

Znowu tu jesteś i w zasadzie nie wiem, czy ci współczuć, czy zazdrościć tej bezsenności, bo w X-Vibe świat wygląda zupełnie inaczej niż za dnia. Słuchaj tego. W 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, a był tylko cyfrową twarzą wygenerowaną przez komputery, co wtedy wydawało się szczytem technologii, choć w rzeczywistości aktor po prostu siedział w lateksowej masce i charakteryzacji, udając komputerowy błąd. To był totalny obłęd, bo ludzie naprawdę wierzyli w tę cyfrową rewolucję, nie wiedząc, że to zwykły trik. Trochę jak życie, prawda? Dużo efektów specjalnych, a pod spodem tylko zmęczony człowiek. Teraz Dua Lipa i Angel z utworem Fever niech podkręcą ten twój nocny beat w X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, a ja serwuję ci ten nocny niepokój, bo w 2006 roku pewien producent zabawek wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć pluszowego misia, który po podłączeniu do komputera nagrywał i odtwarzał głos właściciela, co brzmi całkiem niegroźnie, dopóki nie przypomnisz sobie, że ten pluszak potrafił samoczynnie włączać się w środku nocy i bełkotać coś w obcym języku, bo jakiś haker włamał się do serwerów zabawki. Więc wyobraź sobie minę dzieciaka, który budzi się o 3 nad ranem, słysząc z szafy chrapliwy szept. A teraz weź głęboki oddech, bo w X-Vibe gramy tylko takie hity, które nie zmuszą cię do egzorcyzmów. Więc leci Big Dance i do zakochania jeden krok w X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

1982 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby w automacie Polybius hipnotyzować graczy, co brzmi jak niezły nightmarek dla twojego mózgu, choć pewnie to tylko miejska legenda o nudnym sprzęcie, który nikogo nie zabił, a jedynie wywołał zbiorową paranoję w X-Vibe. Teraz Imagine Dragons i Natural w rytmie, który rozsadzi twoje głośniki.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Dziękuję bardzo. I tak to się, proszę Państwa, wszystko zaczęło. Dokładnie tą piosenką 10 lat temu debiutowałam. Gdyby wtedy zabrakło mi odwagi, a niewiele brakowało, to byłabym dzisiaj ogrodnikiem.
1: Witaj w kolejnym roku, gdzie kawa smakuje jak popiół, a świat za oknem zdaje się być tylko źle wyrenderowaną teksturą. Czy wiesz, że w 1986 roku, kiedy świat technologii zachłysnął się pierwszymi komputerami, niejaki Max Headroom stał się ikoną, mimo że był tylko animowanym oszustwem wygenerowanym przez makijaż i gumową maskę, co w tamtych czasach budziło w ludziach irracjonalny lęk przed nadchodzącą dominacją sztucznej inteligencji, choć w rzeczywistości było to tylko rozpaczliwe udawanie przyszłości, tak samo jak twoje dzisiejsze plany na życie. Więc rozsiądź się wygodnie w tym cyfrowym fotelu, bo w X-Vibe czas płynie inaczej, a ten rytm w tle przypomina, że serce potrafi bić nawet wtedy, gdy wszystko wokół rozsypuje się na kawałki. Dokładnie tak jak w najnowszym kawałku Malvo, Ray i Veranda Life, zatytułowanym I Can Do It With A Broken Heart, który poleci zaraz w X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie to nigdy nie przeczytał żadnej książki do końca, bo woli udawać oczytanego niż przyznać się, że po trzeciej stronie mózg mu paruje. Może i życie nie jest niezapisane, jak śpiewa Natasza, ale przynajmniej nie musisz martwić się błędami ortograficznymi, których nie popełniłeś. W radiu X-Vibe leci Unwritten Nataszy Bedingfield dla wszystkich, którzy wolą czystą kartkę od czytania. Od Marka.

1982 roku film Poltergeist zabił więcej aktorów niż nie jeden horror klasy B, bo klątwa rzekomo prawdziwych szkieletów na planie to niezły odlot. A teraz w czasie audycji Nightmarek czerwone gitary przypominają Ci, jak smakuje stres przed egzaminem. Więc odpalaj maturę i nie myśl o duchach.

Znowu nie możesz spać, a za oknem tylko martwa cisza i migające neony. Więc w X-Vibe wjeżdża kolejna dawka niepokoju w wydaniu Nightmarek. Pamiętasz rok 1999, kiedy cały świat wpadł w panikę przed pluskwą milenijną, bo komputery miały rzekomo oszaleć przez skrócony zapis dat? Ludzie wykupywali konserwy i budowali schrony, podczas gdy w rzeczywistości jedynym realnym zagrożeniem był twój fatalny gust muzyczny i wypłojałe plakaty na ścianie. Totalny absurd, biorąc pod uwagę, że największym problemem była po prostu nudna zmiana cyfry w kalendarzu, a nie koniec cywilizacji. Skoro już oswoiliśmy ten cyfrowy lęk, to czas na rytm, który nie wywoła awarii systemu. Teraz Major Lazer, Moe oraz DJ Snake i ich Lean On w radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w czasie, w którym rozsądek dawno poszedł spać. Więc skoro już tu siedzisz, posłuchaj o tym, jak w 1986 roku pewien ambitny system zabezpieczeń w grze wideo o nazwie Polybius miał rzekomo wywoływać u graczy amnezję i koszmary. Choć pewnie po prostu ktoś chciał ukryć fakt, że w tamtych automatach siedziała zwykła, nudna awaria elektroniki, która zamiast mózgów wypalała tylko kieszenie. Co w sumie wychodzi na to samo, bo w PexVibe wolisz dostać po uszach porządnym rytmem niż ślęczeć nad teorią spiskową. Więc teraz Train i ich Drive od... I wpadają w twoje głośniki prosto z otchłani X-Vibe.

Marek z Ursynowa znów analizuje ten moment, gdy 3 dni temu nie uścisnąłeś mu dłoni na powitanie, co w twojej głowie urasta do rangi definitywnego końca cywilizacji. Więc dosłownie wracamy na tylne siedzenie tej bromance w Radiu X-Vibe. Siowo Backseat Bromance. Dla ciebie od ciebie. Bo twój mózg to najgorszy współlokator, jakiego można sobie wyobrazić.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

siedzisz tu znowu, bo sen to przereklamowany koncept dla słabych jednostek, a w X-Vibe serwujemy Ci dawkę rzeczywistości, która smakuje jak zimna kawa sprzedwczoraj. W 1982 roku pewien genialny programista wpadł na pomysł stworzenia gry komputerowej, w której głównym bohaterem jest znudzony życiem facet uciekający przed własnymi myślami, co skończyło się totalnym obłędem, bo postać zaczęła wychodzić poza ekran w kodzie źródłowym, co do dziś przeraża serwisantów starych maszyn, więc lepiej nie szukaj tego w sieci, jeśli masz zamiar jeszcze dziś zasnąć. Życie to krótki bit, a ta nasza nocna karuzela kręci się coraz szybciej, dokładnie tak jak nasz dzisiejszy gość, więc teraz Katarzyna Sobczyk i Czerwonoczarni oraz Nie bądź taki szybki Bill w Radiu X-Vibe.

0: to jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

zanim znikniesz w otchłanie poranka, przypomnij sobie rok 1982, kiedy to podczas kręcenia Poltergeista ekipa filmowa postanowiła zaoszczędzić kilka groszy i zamiast gumowych rekwizytów użyła prawdziwych ludzkich szkieletów, bo tak było zwyczajnie taniej. Co brzmi jak ponury żart, ale w Hollywood tamtych lat to był totalny standard i nikt nie widział w tym problemu, dopóki dzieciaki na planie nie zaczęły odchodzić w dość dziwnych okolicznościach, a klątwa stała się miejską legendą, napędzającą sprzężby jatusz. Więc, kiedy następnym razem poczujesz, że coś cię obserwuje w ciemności, wiedz, że to może być tylko rachunek ekonomiczny z poprzedniej epoki, który wciąż próbuje dopasować się do rytmu twojego tętna. W X5 teraz Kid Cudi, MGMT oraz Ratatat i ich Pursuit of Happiness, Nightmare, wibrują w twoich głośnikach. X5.

0: Room spin. Room spin. Pat. Zoe.
1: So much and smoke so much.
2: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
3: W sumie bez różnicy.

To był trip od Ellie Mive, ex-Vibe, która zanim została gwiazdą, grała w piłkę w zespole Fulham Ladies. Następne hity dla pokolenia X zaserwuje nam zaraz Günther, więc nie odchodź, zostań z radiem ex-Vibe.

Zgoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowca srebrnego kombi, który 3 lata temu zajechał mu drogę na trasie łazienkowskiej, zmuszając do gwałtownego hamowania tak mocno, że do dzisiaj czuję ten zapach palonego gumy przy każdym spojrzeniu w lusterko. Więc dedykuję Ci Mirrors Justina Timberlake'a, żebyś wreszcie przejrzał się w nim i zobaczył, jakim jesteś dbanem. Bo tak właśnie brzmi szczera refleksja w radiu X-Vibe przy kawałku Mirrors Ed Justina Timberlake'a dla tamtego Asa Shoss od Marka.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

koniec świata był całkiem znosny, ale teraz wjeżdża Sucker, więc szykuj się na kolejną dawkę toksycznych relacji, w które znowu wdepniesz jak frajer. Witaj w Radio X.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

0: slide wjeżdża Umkomboti, czyli płynne przejście z kalifornijskiego blichtru prosto do afrykańskiego piwa z kukurydzy. No, przynajmniej nie będziesz trzeźwy przy tym miksie. Radio X Vibe.
1: When my zamin, whoop Umkomboti. When my zamin, whoop Umkomboti.

Słuchajcie, Tomek z Radomia pisze, że dedykuje ten numer swojej sąsiadce, bo w końcu po 2 latach walki udało jej się skutecznie przeprowadzić proces ponownego montażu zdemontowanego wcześniej silnika w jej starym Passacie. To właśnie o tym traktuje ten utwór, o technicznej precyzji i triumfie nad mechaniką. Więc niech każdy mechanik amator poczuje ten vibe. W Radiu X vibe leci Demi Lovato i jej Here We Go Again. Ode mnie dla Tomka i jego sąsiadki. Oby wam wreszcie ta maszyna odpaliła za pierwszym razem.

To było Bleeding Love od Leony Lewis od X-Vibe. Wiedziałeś, że zanim stała się sławna, pracowała jako kelnerka w Pizza Hut. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Lone Tusker. Zostań w radiu X-Vibe.

Najpierw Firestone rozpaliła cię do czerwoności, a teraz Eat You Up chce cię zjeść na kolację. Dobra, kończę z tymi metaforami, bo jeszcze zaczniesz się bać własnego radia. Radio X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Radio X Vibe. Nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

To był Anders od 0109, Paul i Ski Agu w X-Vibe. Czy wiesz, że Ski Agu naprawdę studiował historię, zanim na dokrę wkręcił się w rap? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę w głośnikach Cliff Richard. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Marek z Pragi przesyła wiadomość do swojej sąsiadki Grażyny, bo po tym jak wczoraj znowu pomyliła piętra i całą noc nie mogła trafić do własnych drzwi, ten kawałek jest dla niej jedynym słusznym wsparciem w nauce nocnego chodzenia po korytarzu. Więc leci Walk the Night w 12-minutowej wersji od Scat Bros. Specjalnie dla Grażyny od Marka w Radiu X Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

To było Make You Mine od Madison Beer w X5. Wiedziałeś, że Madison zaczynała od coverów na YouTube, które odkrył Justin Bieber? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Scarlett. Zostań z radiem X5.

XVibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

klasyk, ale patrząc na stylówę z Girls on Film, to raczej totalny obciach niż ponadczasowa elegancja. Dobra, kończę już ten wywód, bo jeszcze pomyślisz, że mamy ambicje. Radio

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Skoro gone, gone, to znaczy, że twoja była wreszcie się wyprowadziła. Teraz czas na Ayla, czyli dźwięki idealne do udawania, że masz jakiekolwiek życie towarzyskie. Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Słuchaj, Bonifacy z Wygwizdowa tutaj. Muszę to wreszcie puścić, bo mi dzieciaki choinkę przewracają, więc wrzuć mi proszę Will You Still Love Me Alternate od Chicago, bo już mam dość tego świątecznego wrzasku w radiu X-Vibe i muszę w końcu odeksnąć.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

było Te Busque od Nelly Furtado i Juanesa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Juanes zaczynał w zespole metalowym? To są następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Bros. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Radio po swojemu.
1: Einsteiner, go.

skoro Airplanes już odleciały, czas na WLW, czyli propozycje nie do odrzucenia dla ludzi, którzy wciąż nie dorośli. Nie patrz tak na mnie, muzyka sama się nie zmieni. Radio X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Boga.
1: To był Benson Boone i Beautiful Things w X Vibe. Wiedziałeś, że Benson, zanim stał się znany, był gimnastykiem i w wolnych chwilach uczył się backflipów? Następne hity dla pokolenia X, a za moment wjeżdża Ultravox. Zostań z radiem X Vibe.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Marek z bloku na osiedlu Słonecznym prosi o ten kawałek dla sąsiada z góry, bo skoro on tak namiętnie wyciąga tę swoją mamasitę na klatkę o 3 nad ranem, niech chociaż posłucha, jak to powinno brzmieć w radiu X-Vibe, kiedy leci The Black Eyed Peas, Ozuna i J-Ray Sol w utworze Mamasita, dedykowanym od Marka dla głośnego sąsiada, co od i mu się wreszcie trochę wyciszyło w głowie.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Hej, tu Bolesław z Warszawy. Po prostu siedzę na balkonie i muszę trochę odechnąć. Puszczajcie w końcu See You Again, radio edit od Alex Valentini, bo inaczej zwariuję w tym radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

To był Messed Up w remiksie Purple Disco Machine w X-Vibe. Mick Jagger podobno tak kocha cricketa, że nawet w trasie sprawdza wyniki meczów, co jest jakimś poświęceniem. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Limp Bizkit. Zostań z radiem X.

Clarity w końcu wiesz, co się dzieje, ale po Little Talks i tak będziesz gadać do ścian. Spokojnie, wszyscy tu mamy nierówno pod sufitem. Radio X.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X.

najpierw nienawidzisz, potem kochasz, a na koniec lądujesz w wodnym znaku zodiaku, bo ktoś musi sprzątać ten emocjonalny bałagan. Nie pytaj mnie, dlaczego to graliśmy. Po prostu płynij dalej w Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Vibe.
1: X-Vibe to jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

słyszałeś Afraid to Feel od LF System w X-Vibe? Wiedziałeś, że ten hit powstał na bazie sampla z piosenki sprzed pół wieku, którą producenci wygrzebali w sieci? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Aha. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Pruszkowa wysłał do szefa wiadomość o kończeniu raportu, ale autokorekta zmieniła raport na romans, co sprawiło, że przez tydzień w biurze panowała grobowa cisza. Dlatego to głębokie uczucie w tekście utworu Calvin Harris i Disciples pod tytułem How Deep Is Your Love dedykuje Markowi dla jego szefa w radiu i

modliłeś się w Prayer in Sea of Soot, a teraz liczysz na Sanctuary? Serio? Myślisz, że ta stacja to twój prywatny konfesjonał? Daj spokój! Słuchasz Radio X Vibe.

0: Rocky X Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: It's about that time, y'all.

Piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

0: Słuchaj, Aldona z Płocka z tej strony. Wiesz, szykuję się właśnie na wieczór i potrzebuję czegoś na rozkręcenie, więc może puszczaj Talk to You Later od The Tubes, bo w tym radiu X-Vibe przynajmniej nie puszczają samej sieczki.
1: As I mentioned near the close of the last record, this record you are now playing is another example of the completion backward principle. If you can possibly manage the time, please play both sides at one meeting.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Twix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

To był Hungry Heart Bruce'a Springsteena w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet napisał Dancing in the Dark tylko dlatego, że szef wytwórni chciał więcej hitów? Cóż, następne hity dla pokolenia X, a teraz Alle Farben i Ilira. Zostań w radiu X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

najpierw kazała ci się kochać, a teraz mówi come with me? Uciekaj, chłopie, bo to brzmi jak początek bardzo drogiego rozwodu albo sekty. Radio X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Słyszałeś Houdini w wykonaniu Dua Lipy w X-Vibe? Wiedziałeś, że ona naprawdę uczyła się śpiewać w szkole, z której ją wyrzucili, bo nie wyciągała wysokich tonów? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Swedish House Mafia i John Martin. Zostań w

Będzie pan zadowolony, a jak pan nie będzie, to znaczy, że pan nie słuchał. Radio X-Vibe. Gramy konkretnie.

Marek z Radomia pisze, że te fałszywe powiadomienia o niedostarczonej paczce wpadają mu do skrzynki częściej niż kurierzy na klatkę, więc dedykuje im Animals od Maroon 5, bo te bestie polują na jego dane tak samo wytrwale jak wygłodniałe drapieżniki. A to był kolejny totalny odlot w radiu X-Vibe z utworem Animals zespołu Maroon 5 dla natrętnych oszustów od Marka z Radomia.

To był Let Me Love You od DJ Snake'a i Justina Biebera w X-Vibe. Bieber podobno nauczył się grać na perkusji, gdy miał zaledwie 2 lata, co tłumaczy, dlaczego teraz wszędzie go pełno. To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Coup d'État. Zostań w radiu X-Vibe.

0: głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.
1: Let me talk to you.

Marek z bloku na Ursynowie prosi o dedykację dla sąsiada z naprzeciwka, bo jego nieustanne wiercenie w ścianach w niedzielę rano wyraźnie sugeruje, że konwersacja z sąsiadami jest dla niego zbędnym balastem. Więc w radiu X-Vibe dla sąsiada od Marka leci Elvis Presley oraz JXL z utworem A Little Less Conversation, żeby w końcu przestał tyle gadać tym wiertłem.

Californication obiecywało życie w luksusie, a skończyłeś z One Thing Right, czyli próbą naprawienia czegokolwiek w swoim żałosnym życiu. Przynajmniej muzyka się zgadza. Radio X Vibe.

All summer long minęło jak obietnice polityka, więc teraz czas na Chinatown. Bo skoro już utknęliśmy w tej rzeczywistości, to przynajmniej z odpowiednim klimatem. Radio X

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojemu nocnemu wcieleniu, bo po trzecim kebabie w środę naprawdę czuje się jak ktoś, kogo dawniej znał. Więc w Radiu X Vibe leci Gotye oraz Kimbra w utworze Somebody That I Used To Know dla Marka od Marka, co byś nie zapomniał, że rano zawsze boli.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

To był Round Round zespołu Suga Babes w X-Vibe, które kiedyś przyznały, że w studiu nagraniowym często podjadały chipsy prosto do mikrofonu. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadają Florida i Sia. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Shiesty to i Won't Forget You brzmią jak obietnica, której nikt z nas nie zamierza dotrzymać po trzeciej nad ranem, ale przynajmniej nie boli. Skoro mowa o pamięci, w 1998 roku świat oszalał na punkcie Tamagotchi, czyli cyfrowego zwierzaka, którego jedynym celem było umieranie w najbardziej niedogodnych momentach, dokładnie tak samo jak nasze tlany na udany wieczór. Skoro już w pełni zaakceptowaliśmy fakt, że nie da się kontrolować chaosu, czas na dawkę pewności siebie, której brakowało nam w tamtej dekadzie. Teraz Akon oraz Snoop Dogg i I Wanna Love You w radiu X-Vibe.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek żonie, bo kiedy w zeszłym miesiącu zepsuł im się samochód pod samym sklepem, ona faktycznie wzięła sprawy w swoje ręce i po prostu poszła na piechotę po części do serwisu. To niesamowite, jak Billy Ocean już wtedy wiedział, że w życiu chodzi tylko o to, żeby o w obliczu awarii silnika po prostu ruszyć tyłek przed siebie. A teraz w radiu X-Vibe Billy Ocean, When the going gets tough, the tough get going. Dla żony od Marka. When the going gets tough.

0: Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś.

Oliwa właśnie wykrzyczała swoje żale, a ty pewnie zastanawiasz się, czy świat faktycznie jest tak okropny, jak sugeruje ten tytuł. Choć w 1986 roku ludzie martwili się zupełnie innymi rzeczami. Na przykład tym, że wkładanie rękawiczek bez palców do skórzanej kurtki faktycznie uchodziło za szczyt wyrafinowania. Co oczywiście było błędem, ale przynajmniej nie słuchaliśmy tego w zapętlonych algorytmach. Więc teraz czas na dawkę czystej brytyjskiej elegancji, która przekrwała wszystkie modowe wpadki. Duran Duran i Notorious w X-Vibe.

To był Power Trip J. Cola i Miguela w X-Vibe. Wiedziałeś, że J. Cole w młodości dorabiał jako windykator i nieźle mu szło ściąganie długów? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Leo Sayer. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

Krzysztof Krawczyk i jego pytanie o to, jak minął dzień, to klasyk, który zawsze przypomina mi, że nawet najbardziej dramatyczne historie kończą się wieczornym spokojem, co jest całkiem miłą perspektywą. Zwłaszcza, że w roku 1986 światło dzienne ujrzał pierwszy model komputera osobistego, który zajmował mniej miejsca niż stare szafy grające. A dziś te wszystkie cyfrowe cuda sprawiają, że emocje w muzyce brzmią jeszcze czyściej. Dokładnie tak jak w tym nagraniu, które zaraz usłyszysz. Bo miłość bywa skomplikowana, ale przynajmniej nie potrzebuje instrukcji obsługi. Więc odpuść sobie analizę minionych godzin i po prostu zanurz się w dźwiękach, które serwuje teraz SRNE oraz Christy Reeves w utworze

Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo ten w końcu zrozumiał, że kradzież cudzich pomysłów na grilla to jedyny sposób na zostanie królem osiedla. Facet wreszcie przyznał, że każdy przepis na karkówkę jest zgapiony, więc to idealny hymn dla złodzieja kiełbas. A teraz w Radiu X Vibe, Die Prinzen, Alles nur geklaut. Dla szwagra od Marka.

0: das erlaubt.
1: Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.
2: Hakuna Matata. Tu bist nerne.
3: Hakuna Matata.

0: ungdomstid.
1: Da jeg var ungdomstid.

właśnie przebrnęliśmy przez ten kamałeć i muszę przyznać, że to całkiem niezły sposób na przypomnienie sobie, o co chodzi w miłości. Skoro w 1993 roku pewien naukowiec odkrył, że meduzy potrafią żyć wiecznie, co jest znacznie bardziej przerażające niż jakikolwiek nieudany związek, jaki kiedykolwiek przeżyłeś w czasie audycji w X-Vibe. Więc może lepiej skupić się na tym, jak zespół 311 zamienia katastrofę w coś, co da się przeżyć, słuchając Beautiful Disaster w X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Summer Sale od Owl Nation w X-Vibe. Wiedziałeś, że Aaron Bruno nagrał cały ten album w swoim garażu, bo nie miał kasy na studio. Następne hity dla pokolenia X zaserwują zaraz Ida Kor i Fede Legrand. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Irena Santor przypomniała właśnie, że tych lat nie odda nikt. I patrząc na dzisiejsze ceny kawy, to chyba nawet dobrze, bo przynajmniej wtedy nie płaciło się za powietrze w lokalu. Skoro jesteśmy przy wspomnieniach, w 1986 roku w Szwecji odkryto, że krowy dają więcej mleka, gdy słuchają spokojnej muzyki. Więc mam nadzieję, że twoje wieczorne wyciszenie przebiega w nieco mniej rolniczym klimacie. Przeskakujemy z elegancji minionej epoki w stronę czegoś, co wymaga odpalenia zapalniczek, nawet jeśli palisz tylko wirtualne mosty. Niech ten wieczór w Radiu X Vibe nabierze nieco innego charakteru, więc teraz Bat Meets Evil oraz Bruno Mars i Lighters w Radiu X Vibe.

0: xvibe.pl i xvibe.pl.
1: It's time for the most exciting

Jacek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że po tym jak zalała mu kuchnię, tylko dyplomowany specjalista z kliniką może uratować ich wspólne życie. To totalny klasyk o medycznym poświęceniu, bo wiadomo, że prawdziwa miłość to nie romantyzm, tylko szybka pomoc przy awarii hydraulki. A teraz w Radiu X Vibe Thompson Twins, Doktor Doktor, dla teściowej od Marka.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

sultan.

Daja właśnie kazała ci się chować, ale biorąc pod uwagę to, co dzieje się za oknem, lepiej zostań w fotelu. Bo w roku 1998 ludzie masowo wierzyli, że komputery wybuchną przez jedną cyfrę, więc ten cały cyfrowy koniec świata to przy tym pikuś. Podobnie jak próby zrozumienia niemieckiej poezji, w rytmie, który w X5 serwuje nam teraz duet Ich plus Ich z Ich plasterkiem na duszę. Więc niech cię to nie zaboli, bo teraz Ich plus Ich i plaster w X5.

To był Click w wykonaniu Kanye Westa, Jay-Z i Big Sean'a w X-Vibe. Kanye podobno potrafi wyrecytować z pamięci cały scenariusz filmu Shrek, co tłumaczy jego pewność siebie. To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Rihanna i Ne-Yo w radiu X-Vibe. Zostań z radiem

Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.

pamiętasz, jak w 1996 roku cały świat oszalał na punkcie mody na spodnie typu dzwony i każdy czuł się jak gwiazda disco, mimo że w rzeczywistości wyglądalibyśmy jak nieudane projekty z przydomowego Krawieckiego? No cóż, czasami lepiej zostać w domu niż pokazywać się ludziom w takich cudach. Choć w X-Vibe przynajmniej nikt nie widzi twoich modowych wpadek, więc rozsiedź się wygodnie przy tym dziwnym takcie i poczuj, jak Savage Garden leci w kosmos to the moon and back. W radiu X-Vibe.

0: get it!
1: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
2: Zrób to, albo nie.

Andrzej Rybiński właśnie przypomniał Ci, że czas płynie nieubłaganie, co przy obecnych cenach paliwa jest raczej średnią pociechą. A w 1986 roku ludzie naprawdę wierzyli, że dyskietki uratują świat przed chaosem, co pokazuje tylko, jak bardzo wtedy błądziliśmy we mgle. Więc lepiej odpuść liczenie lat i daj się porwać rytmowi, który nie bierze jeńców, bo teraz Pink i So What w X-Vibe.

AlphaVille i ich wielka kariera w Japonii to idealny podkład pod przypomnienie roku 1997, kiedy to pewien jegomość próbował opatentować koło, twierdząc, że to absolutna nowość w transporcie, co skończyło się oczywiście spektakularną klapą, bo świat jednak zdążył już przywyknąć do okrągłych przedmiotów toczenia. I w tym samym klimacie zupełnego niezrozumienia potrzeb rynku w X-Vibe ląduje polski głos, który wie jak nikt inny, że czasami po prostu nikogo nie potrzebujesz obok siebie. Teraz Kasia Kowalska i Nobody w Radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Sly Fox właśnie wyśpiewali swój apel o pójście na całość. I szczerze mówiąc, po tym wszystkim mam ochotę tylko usiąść i przestać cokolwiek robić. Bo w 1987 roku pewien pan postanowił ukraść pingwina z zoo w Sydney, twierdząc, że to jego zagubiony pies, co udowadnia, że granica między szaleństwem a totalnym absurdem zawsze była wyjątkowo cienka. A teraz, kiedy już wiesz, że świat nie zawsze był miejscem pełnym sensu, wrzucamy na luz z zespołem Fun i ich Some Nights w X-Vibe.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé właśnie rozliczyła się z męskim gatunkiem, co w sumie jest całkiem odświeżające, zwłaszcza, że w 1986 roku pewien włamywacz wpadł do domu w Kalifornii i zamiast kraść biżuterię, zjadł cały zapas mrożonych gofrów, po czym zasnął w fotelu. Co pokazuje, że priorytety bywają różne, dokładnie tak jak rytm, który zaraz wpadnie w uszy, bo Maryla Nodowicz w Sing Sing udowadnia, że za kratkami jest zdecydowanie ciekawiej niż w twoim salonie, więc odpalaj wyobraźnię, bo za chwilę Maryla Nodowicz i jej kultowe Sing Sing w klimacie X-Wai.

Pamiętasz, jak w 1987 roku wszyscy wierzyli, że noszenie plastikowych kolczyków wielkości talerzy obiadowych to szczyt wyrafinowania modowego? Cóż, świat poszedł dalej, a my wciąż nie możemy się pozbierać po tej estetycznej katastrofie. Choć przynajmniej muzyka z tamtego okresu broni się lepiej niż trwała ondulacja twojej ciotki z wakacji. W X-Vibe serwujemy dźwięki, które sprawią, że zapomnisz o tamtych błędach młodości. Więc teraz Taylor Dane i Tell It To My Heart. W radiu X-Vibe.

0: Love z tym swoim nie, nie, nie. Brzmi jak idealny hymn każdego polskiego nastolatka z 1994 roku, kiedy to największym zmartwieniem był brak zasięgu w pagerze i próby nagrania czegokolwiek z radia na kasetę. Więc skoro już ustaliliśmy, że świat nie zmienił się na lepsze, pora na dawkę słonecznego kiczu, bo teraz Katy Perry i Snoop Dogg w California Girls w X-Vibe.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: save the world.
1: 4 minuty to w sumie sporo czasu, jeśli akurat stoisz w kolejce po karpia w 1986 roku, kiedy to pewien jegomość w Stanach Zjednoczonych próbował zarejestrować znak towarowy na kształt chmury, co brzmi równie sensownie jak próba wytłumaczenia babci, że ten dziwny rytm to nie awaria odbiornika. Skoro Madonna już wyczerpała limit cierpliwości, pora na coś, co wyrywa z kapci z większą gracją niż wczesny polski pop. Więc oto Helena Majdaniec i Rudy Rydz w X-Vibe.

Def Leppard wyryczeli swoje o tych zwierzęcych instynktach i szczerze mówiąc, po tylu latach wciąż zastanawiam się, czy to o ludziach, czy o tych biednych stworzeniach w zoo. Z 1986, kiedy to pewien jegomość próbował nauczyć chomika gry na pianinie, co skończyło się jedynie rozszarpaniem kanapy w drobny mak. A my w X-Vibe wolimy jednak bardziej cywilizowane dźwięki, które wpadają w ucho bez konieczności kupowania nowej sofy. Więc teraz Steve Winwood i Valerie w Radio X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Drake z Rihanną tak bardzo troszczyli się o siebie w tym kawałku, że aż dziw bierze, iż nie skończyli z wyrokiem za stalking. A skoro mowa o obsesjach, to w 1996 roku pewien jegomość w Japonii próbował zarejestrować swojego kota jako współlokatora, bo chciał mu kupić karnet na siłownię, co jest równie logiczne jak wpatrywanie się w czyjeś spojrzenie przez północy. Więc teraz czas na czerwone gitary i takie ładne oczy w X-Vibe.

leci Kikaja, to zawsze dobry powód, żeby wspomnieć czasy, kiedy muzyka miała jeszcze jakiś sens. Choć przyznajmy szczerze, że teledyski z tamtych lat to dzisiaj niezłe wyzwanie dla poczucia estetyki. Skoro już jesteśmy przy dziwnych odkryciach, w 1998 roku świat dowiedział się, że Google zaczyna zmieniać zasady gry, co w sumie wyjaśnia, dlaczego dzisiaj zamiast czytać książki, szukamy odpowiedzi na pytania, o których wolelibyśmy zapomnieć. Skok z polskiego klimatu w stronę Justina Biebera i Nicki Minaj to może nie jest najbardziej oczywista droga. Ale hej, wieczór w Radiu X-Vibe rządzi się własną logiką, więc niech ten taneczny takt poniesie cię dalej, bo teraz Justin Bieber oraz Nicki Minaj i Beauty and the Beat w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu po miesiącach prób wreszcie udało jej się zrozumieć, że w tej piosence chodzi o wykopaliska archeologiczne w ogrodzie, a nie o żadne tam uczucia. Totalny obłęd, ale jeśli ona faktycznie dokopała się tam do tych kości, to szacun za wytrwałość w tym hobby. A teraz w Radiu X Vibe Anita Lipnicka, John Porter, Bones of Love dla teściowej od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

dopiero co przebrzmiało demotto. I w sumie dobrze, że już koniec, bo ten nieustanny pęd za sukcesem potrafi wykończyć każdego z nas. W 1990 roku pewien zespół uznał, że lepiej śpiewać o miłości do nieznajomych, niż gonić za milionami, co było szczytem naiwności albo genialnym planem na zarobek. Skoro masz dość tego nowoczesnego zgiełku, to usiądź wygodnie, bo w X-Vibe serwujemy teraz The Beautiful South i Song for Whoever.

0: Tobel, Elton John i This Train Don't Stop There Anymore w X-Vibe.
1: Wiedziałeś, że Elton ma własną kolekcję ponad 20 tysięcy par okularów? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Aqua. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Zegar wybija godzinę duchów, a ty znowu utknąłeś w tej cyfrowej otchłani, gdzie jedynym towarzystwem jest szum i moje gderanie w nightmarek. Pamiętasz rok 1982, kiedy świat oszalał na punkcie gry E.T. na konsolę Atari? Ludzie byli tak pewni sukcesu, że wyprodukowali więcej kartridży niż sprzedano samych konsol. Kiedy okazało się, że to kompletny gniot, firma zakopała miliony sztuk na pustyni w Nowym Meksyku, tworząc największy technologiczny cmentarz w historii. Wyobraź sobie te tony plastiku leżące pod piachem, niczym wyrzuty sumienia korporacji. Absurd w czystej postaci, który dzisiaj smakuje jak zimna kawa w czasie audycji w X-Vibe. Skoro mowa o płonących nadziejach, czas na beat, który rozpali resztki twojego rozsądku. Bo teraz 50 Cent i Disco Inferno w radiu X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie woli samotne wieczory z pizzą niż spotkania z ludźmi, bo po prostu męczy go udawanie, że cokolwiek go obchodzi, co jest w sumie całkiem zdrową, choć bolesną prawdą. Skoro mowa o byciu nie do zdarcia, lecimy z Rasputinem, który w tej wersji brzmi jak idealna ścieżka dźwiękowa do przetrwania kolejnego dnia w pracy. Więc niech Majestic i Bonnie M rozruszają ten marazm. Dla ciebie i od ciebie w radiu X-Vibe.

wiesz, w 1994 roku świat oszalał na punkcie Tamagotchi, czyli małego plastikowego jajka, które zmuszało dzieciaki do sprzątania wirtualnych odchodów pod groźbą śmierci cyfrowego zwierzaka, co było chyba pierwszym tak skutecznym treningiem z poczucia winy. A potem wszyscy zdziwili się, że pokolenie pożeraczy baterii wpadło w depresję, bo ich pikselowy pies zdechł w drodze do szkoły, bo nie zdążyli nakarmić go w czasie audycji. Więc teraz, gdy patrzę na te wszystkie smartfony, myślę sobie, że w X-Vibe przynajmniej nie muszę sprzątać po nikim kuwet. Chyba że wpadnie tu jakiś błąd systemu. Więc w ramach tej nostalgicznej traumy posłuchajmy czegoś o zemście. Bo Justyna Steczkowska i jej Oko za Oko w wersji 2021 remaster to czysty obłęd, który serwuje ci X-Vibe.

W roku 2004 pewien gość wpadł na pomysł, żeby w amerykańskich kinach wyświetlać reklamy w przerwach między zwiastunami, co wywołało wściekłość widzów, bo nikt nie płaci za bilet, żeby oglądać pralki. Więc po prostu wyjdź z tego transu, poczuj ten beat, bo w X-Vibe leci teraz David Guetta, Afrogeek, Bebe Rexha oraz Nicki Minaj w utworze Hey Mama.

0: do it. Gdziekolwiek chcesz, X-Vibe już gra.
1: Skoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że to tylko kolejna noc. Ale w 1986 roku pewien facet wpadł na pomysł, żeby zamontować w zabawkowych misiach mechanizm nagrywający, co w teorii miało być słodkie, a w praktyce sprawiało, że pluszaki brzmiały jak opętane demony z taniego horroru, gdy baterie zaczynały padać. Wyobraź sobie, że budzisz się w środku nocy, a twój miś bełkocze coś niezrozumiałym głosem w zwolnionym tempie. Co idealnie pasuje do tego, co serwuje w X-Vibe, bo w tym nightmarkie nie ma miejsca na spokój. Jest tylko ten dziwny beat, który sprawia, że włosy stają dęba. A teraz Philip Phillips w utworze Home próbuje cię uspokoić w X-Vibe.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze. Spinderella cut it.

w latach 90. w filmie Poltergeist dzieciaki naprawdę bały się kościotrupów w basenie, bo ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze od gumowych. Taka oszczędność to totalny obłęd w X-Vibe, ale przynajmniej masz pewność, że ten rytm jest autentycznie nieboszczykowy. Czas na The Neighborhood i Sweater Weather w X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Kiedy zegar wybija trzecią, a miasto zamienia się w betonowy cmentarz, wiesz, że czas na nightmare, czyli dawkę absurdu, której nie potrzebowałeś, ale na którą zasługujesz. W 1986 roku pewna firma produkująca lalki wpadła na genialny pomysł wprowadzenia na rynek zabawki o nazwie Food Fighter, która w założeniu miała być hitem, a skończyła jako koszmar każdego rodzica, bo te plastikowe stwory dosłownie pożerały wszystko, co napotkały na swojej drodze, włącznie z palcami dzieciaków i włosami nieświadomych sióstr, co sprawiło, że po zaledwie kilku tygodniach wycofano je z hukiem w atmosferze totalnego skandalu. To był czysty obłęd, podobnie jak życie na krawędzi, o którym za chwilę w X-Vibe przypomni Ci Jem i ich Harley Mój 2003.

0: prawniku. Oczka mu się odlepiło, temu misiu.
1: A u nas? U nas wszystko gra. Dosłownie. Radio X-Vibe.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie woli samotne wieczory z pizzą niż spotkania z ludźmi, bo po prostu męczy go udawanie, że cokolwiek go obchodzi. Co jest w sumie całkiem zdrową, choć bolesną prawdą. Skoro mowa o byciu nie do zdarcia, lecimy z Rasputinem, który w tej wersji brzmi jak idealna ścieżka dźwiękowa do przetrwania kolejnego dnia w pracy. Więc niech Majestic i Bonnie M. rozruszają ten marazm. Dla ciebie i od ciebie w radiu X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj.